Salí el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Salí el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Nachchechkamay. Unaktakilirati ni Dios. Tak el akwam lak aushan. Kikwekalish kwan kilali Dios kwikin. Nakikwil kulibisyon. Lish musek lini makwal Dios kikabokwe. Sa huli rutak anong henak sipak. Kiniskechi sutingkin ruli taka. Kiskere tal na kasal na panipak kwanaran sa kie si us. Ulikakwa kiskekwe at ralal kwing. Manakapam lakte cholak kisik eba bakain san. Ulayin kinsakok at kinsere at kakwa Diyos kakwila at nakatnawokre. Tohonak likakwa kisikwe. Atinari kine apakain sa inkawalay. Tachere es chakibak apiomak liratin likakwa liokwes tiebalere. Hokain sche likakwa. Lain tingke kwichik le musik. Erere naktes kwaklik kwichik chichocho. Lain tingke kwichik le rishmul. Tingke kwichik le tibes ulets umas. Tingke kwichik le musik re naktes kwaklik kwichik chichocho. Rikinaan tek ere tanak lain likakwa chan. Ulain ki atinak ho shtekwe li kakwa Diyos. Nakchokin si atinak ki kwabi ko li chokin. Kiske ko li hik uteb li pak ke ok si sotuban ki lebri be ot ke shtaviri be. Unak ki kwin kwan kep chik li rich mule li shtibele li akwan chik sumale nak ki kwin. Abantok maagash musika ulikakwa kishchekwe atralal kwin jeli karung sinchakwe atinali musika takere at musika shalkat partan chalpili sashkapak alili ruchitot tulakwa poepli kabena kai dike kamsi renak tekwa kli kuchichichocho chan utkispanu ho kischekwe li kakwa li musikek ki okrik ineb li kamenak utke kwakli si chocho ispanak naapale chan chan kuntum si soldao na keshakli utkischekwe chikwe li kakwa atralal kwin eb li pakain ha re talilep siskolilep ralas kakolak Israel ebaan kischekwe Sakit spakele maka si karune kestoni aks oso sangke ho kanak tajere ho kain steli kakwa lini makwa Dios este namit lain tinteli na kek ni mokmo keskwi teskwi siaran tesinkan kecitok salina kek Israel este namit este stek eretanak lain likakwa Naktinteli muklepali mukmukeskwe teskwek aklisikwisik. Ulain tinkeli musikere na chokes. Sinketsi lang salena ah utrikina ante na unaklain ni kakwa sinche na timpanuan o timpanulik aru sinche siyan li kakwa. At in Dios li kwankat sa li chusha. Atiyok sa kwe sa lihona lain kakwa. Atinae batinamit ati Diyos. Unakoy beninak lahat magkatsak tsaku.
kung kamukak la ako atin at Diyos, chirish ni atin na ito.